0: Playlist.
1: Playlist.

0: Autopromocja.
1: Bittersweet Festival w Chilizat.
2: Wydarzenie łączące różne światy muzyczne.
1: 3 dni pełne muzyki.
2: 4 sceny.
1: I ponad 40 artystów. Już dziś od godziny 17:00 zapraszamy
2: na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chilizat w Parku Cytadela w Poznaniu. Dominika Kantarowicz
1: i Jakub Lechowicz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
7: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Bittersweet Festival w Chili Z. Wydarzenie łączące różne światy muzyczne. Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Tom Odell, Faithless i wielu innych. 3 dni pełne muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia od godziny 17 zapraszamy na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chili Z w Parku Cytadela w Poznaniu.
9: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor programu, producent chipsów Bittersweet Crunch Chips.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
12: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
11: To w ogóle możliwe?
12: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie.

0: Ooh, I hold on to the memory of that day for the rest of my life. I hold on to the memory of that day.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
2: To jest Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
1: Autopromocja.
2: Bittersweet Festival w Chilizat.
3: Wydarzenie łączące różne światy muzyczne.
2: 3 dni pełne muzyki.
3: 4 sceny.
2: I ponad 40 artystów. Już dziś od godziny 17:00 zapraszamy
3: na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chilizat w Parku Cytadela w Poznaniu. Dominika Kantarowicz
2: i Jakub Lechowicz.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Do hymnu.
6: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorodność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorodność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
6: Po reklamie.

0: Pirizet.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
2: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
3: Dzień dobry, cześć kochani, bardzo serdecznie. Minęła dziewiąta, mamy sobotę, 15 dzień sierpnia i przed nami wyjątkowy dzień w kalendarzu. To jeden z tych dni, w których spotykają się historia, tradycja i trochę świątecznego luzu. Dziś obchodzimy Święto Wojska Polskiego, ustanowione na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. Dla tych, co wierzą, Święto Matki Boskiej Zielnej, ale jeszcze jeden powód do uśmiechu, Dzień Synowej. Tak więc jeśli macie synową albo jesteście synową, pamiętajcie o życzeniach. Nie ma to jak zrobić prezent samej sobie. Możecie też spokojnie przypomnieć rodzinie, że dzisiaj jest wasz dzień. Imieniny obchodzą Maria, Stefan, Miriam i Julianna, ale także Tarsycjusz. Szczególnie składamy życzenia tym wszystkim, którzy dzisiaj obchodzą także urodziny. Skoro mamy środek lata, nie mogło zabraknąć ludowej mądrości. Jedno z sierpniowych przysłów mówi: gdy na w niebo wzięcie panny ciepło dopisuje, to ciepły i pogodny koniec lata obiecuje. I tego się trzymajmy. Niech będzie ciepło, pogodnie, spokojnie i przede wszystkim przyjemnie. Magda Kasperowicz, zapraszam.
2: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: To nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
8: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

0: 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie Chili Z, jeśli wydaje wam się, że bób można jeść tylko z solą, masłem albo w postaci hummusu, to czas trochę poeksperymentować. Dziś propozycja dla tych, którzy lubią, kiedy na talerzu robi się trochę bardziej pikantnie. Bób z tofu po koreańsku. To danie jest czosnkowe, lekko ostre, pełne umami i co najważniejsze, można je zjeść zarówno na ciepło, jak i na zimno. Najważniejszy jest oczywiście bób. Hartujemy, wrzucamy do bardzo zimnej, najlepiej lodowatej wody, dzięki temu zachowa piękny, jasnozielony kolor. Do tego tofu, które trzeba dobrze odsączyć i porządnie podsmażyć. I tutaj cierpliwość naprawdę popłaca. Im mniej będziemy je mieszać, tym bardziej będzie złociste i chrupiące. A za charakter tego dania odpowiada między innymi papryka koczugaru. Koreańska papryka używana także do przygotowania kimchi. Jeśli jej nie macie, można wykorzystać mieszankę słodkiej, ostrej i wędzonej papryki. Do tego cebulka, czosnek, sos sojowy, trochę wody i oleju i mamy danie, które pokazuje, że polski bób świetnie dogaduje się z koreańskimi smakami. Więc ślina sama cieknie. Jeśli macie w lodówce kilogram bobu i zastanawiacie się, co z nim zrobić zamiast kolejny raz jeść go prosto z garnka, spróbujcie tej wersji. Bób po koreańsku z chrupiącym tofu brzmi nietypowo, ale może się okazać jednym z najlepszych smaków tego lata.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: reklama. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Bittersweet Festival w Chili Z. Wydarzenie łączące różne światy muzyczne. Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Tom Odell, Faithless i wielu innych. Trzy dni pełne muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia. Od godziny 17 zapraszamy na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chili Z w Parku Cytadela w Poznaniu.
3: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor programu, producent chipsów Bittersweet Crunch Chips.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: Też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
2: Minęła 10-15 dzień sierpnia, ja zapraszam na weekend w Wielkim Mieście. Imieniny obchodzą dziś m.in. Maria, Stefan, Miriam i Julianna, ale także Napoleon i Tarsycjusz. Wszystkiego najlepszego. Umówmy się, że kiedy ma się na imię Tarsycjusz, to każdy dzień jest dobry, żeby o sobie przypomnieć. Zapraszam na weekend w Wielkim Mieście.
0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z.

0: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
2: Tu Chili Z. Razem jesteśmy w trasie i umilamy ją najlepszą muzyką. Nastawmy się razem na chillout. Jakub Lachowicz.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
8: Oj, Roman.
7: Przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
8: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
7: Znam ten sposób. Kosztowny.
8: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
7: To dlatego taka koperta.
8: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek. Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
9: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
10: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Super ZOO. Tylko do 19 sierpnia kupisz żwirek silikonowy Magic Pearls 3,8 litra aż 61% taniej za 9,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 25,99. Zapraszamy do Super ZOO w PH Zakopianka w Krakowie. Super ZOO, ponieważ kochamy zwierzęta.
11: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie Chili Z, a teraz polecajka filmowa. Fenomenalne uniwersum Marvela powrócił. Wspaniały, piękny, wzruszający i fenomenalny film. Zdarza się, że wiele osób na nim płacze, a ja sobie myślę, że ten, kto raz pokochał Avengersów, zostanie z tą miłością na wieki. Powrócił pajączek. To całkiem nowy dzień dla Petera Parkera. Walka z przestępczością na pełen etat jako Spider-Man w świecie, który go nie pamięta, i presja związana z tym, że jego starzy przyjaciele odchodzą bez niego, wywołuje w Peterze zmianę, której być może nie jest w stanie kontrolować. Ale ta przemiana może być również jedyną rzeczą, która powstrzyma nowe zagrożenie dla miasta i jego bliskich. Być może świat przez chwilę zapomniał o Peterze Parkerze, ale Peter Parker nie zapomniał o świecie. Idźcie na nowego Spidermana. Warto.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama.
1: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Super Zoo. Tylko do 19 sierpnia kupisz żwirek silikonowy Magic Pearls 3,8 litra, aż 61% taniej za 9,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 25,99. Zapraszamy do Super Zoo w cechach Zielony Targówek w Warszawie. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
2: Kastorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na letni chillout. To jest Radio CZ. Nastaw się na letni chillout.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. grandlubicz.pl.
0: Weekend w Wielkim Mieście w CZ. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
2: 15 dzień sierpnia, Magda Kasperowicz, dzień dobry, zapraszam na weekend w Wielkim Mieście. Dzisiaj Dzień Synowej, Święto Wojska Polskiego i imieniny Marii, Stefana, Miriam i Julianny. Wszystkiego najlepszego.
0: Weekend w Wielkim Mieście w CZ.

0: Słuchacie Chini Z. W ten weekend trwa w najlepsze Green Festival. Wyjątkowy punkt na festiwalowej mapie Polski. Miejsce, gdzie muzyka spotyka się z naturą, a letnia atmosfera łączy się z inspirującymi działaniami wokół ekologii i świadomego stylu życia. Tło scen maluje tutaj natura, jezioro, lasy i magiczne zachody słońca, co czyni olsztyński Green Festival jednym z najpiękniejszych festiwali w kraju. Jeżeli cenicie sobie kontakt z naturą i dobrą muzyką, uwielbiacie relaks nad jeziorem, kochacie dobrze zjeść, czy uwielbiacie spędzić miło czas z przyjaciółmi, koniecznie wpadajcie do Olsztyna. W programie w tym roku ponad 30 koncertów, creme de la creme polskiej muzyki alternatywnej, popowej, elektronicznej, hip-hopowej, a ponadto rozmowy z artystami, aktywistami, naukowcami o ratowaniu planety, warsztaty ekologiczne dla dzieci i dorosłych oraz mnóstwo aktywności dla wszystkich, w tym specjalna festiwalowa flota łódek. To tylko kilka powodów, aby pojawić się w sierpniu na Olsztyn Green Festival. Przedłużony wakacyjny weekend pełen niezapomnianych muzycznych wrażeń jest gwarantowany. Zapraszamy bardzo serdecznie.
1: Chili Z. Nastaw się.

0: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
1: Autopromocja.
2: Bittersweet Festival w GIZ.
3: Wydarzenie łączące różne światy muzyczne.
2: 3 dni pełne muzyki.
3: 4 sceny.
2: I ponad 40 artystów. Już dziś od godziny 17:00 zapraszamy
3: na specjalny program prosto z festiwalowego studia GIZ w Parku Cytadela w Poznaniu. Dominika Kantarowicz
2: i Jakub Lechowicz.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
6: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: Na santago.com baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m2. Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Less mess, less stress.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
7: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
8: Pora na wakacje.
7: Pora na hybrydę z rabatem.
9: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 000.

0: Maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie, czyli Zeta, już teraz polecajka, czyli mroczna powieść z serca środkowej Europy. To, co warto przeczytać w literaturze. Apokaliptyczna wizja rodzącego się totalitaryzmu. Małe miasteczko w karpackiej dolinie stworzone przez Boga, by trwać po wieczne czasy, spowite wilgotną mgłą, zastygłe pod nieprzeniknionym niebem. Taka jest historia naszego wspaniałego noblisty Laszlo Krasznohorkaiego. Melancholia sprzeciwu to jego nowa książka, to uniwersalna historia o posępnym marazmie prowadzącym do pustki i społecznej degradacji. Gorączkowy styl noblisty wciąga czytelnika w hipnotyczny wir, a atmosfera zbliżającej się katastrofy staje się również pretekstem do kontropowieści o zadziwiającym pięknie kryjącym się w apokalipsie. To książka o świecie, do którego powrócił Lewiatan. Uniwersalność jej wizji dorównuje martwym duszom Gogola i znacznie przewyższa wszystkie nieistotne zagadnienia współczesnej literatury. Niespodziewany przebieg sytuacji, wspaniale narysowani bohaterowie, doskonały język, porywająca formuła. To wszystko w wydaniu noblisty. Melancholia sprzeciwu to jest wyjątkowa książka. Te dwa opowiadania stanowią esencję głównych motywów twórczości Krasznohorkaiego, apokalipsy i przemocy wobec niewinnych.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchajcie, Chini Z, bardzo dziękuję za dzisiaj. Życzę Wam dobrego, spokojnego czasu spędzonego tak jak lubicie, w towarzystwie ludzi, których lubicie, i zrobieniem rzeczy, które sprawiają Wam przyjemność. Niech to będzie dobry, cudowny, fantastyczny weekend w dobrym towarzystwie. Magda Kasperowicz, dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia w poniedziałek.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama. Bittersweet Festival w Chili's Ed. Wydarzenie łączące różne światy muzyczne. Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Tom Odell, Faithless i wielu innych. 3 dni pełne muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia od godziny 17 zapraszamy na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chili's Ed w Parku Cytadela w Poznaniu.
1: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor programu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Do bujania w obłokach lub w hamaku. Do pięknych pejzaży. Do spełnionych marzeń. Gramy dla Was przez całe lato. Sprawdzone donacje na każde wakacje. Ściągnij aplikację Chili Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz. Na loterii wygrałeś?
6: Wygrałem.
5: Słucham?
6: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
5: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
7: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care spółka z siedzibą we Wrocławiu.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
1: Autopromocja.
2: Bittersweet Festival w GIZ.
3: Wydarzenie łączące różne światy muzyczne.
2: 3 dni pełne muzyki.
3: 4 sceny.
2: I ponad 40 artystów. Już dziś od godziny 17:00 zapraszamy
3: na specjalny program prosto z festiwalowego studia GIZ w Parku Cytadela w Poznaniu. Dominika Kantarowicz
2: i Jakub Lechowicz.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Bittersweet Festival w GIZ. Wydarzenie łączące różne światy muzyczne. Gorillaz, Robbie Williams, Lorde, Tom Odell, Faithless i wielu innych. 3 dni pełne muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia od godziny 17:00 zapraszamy na specjalny program prosto z festiwalowego studia GIZ w Parku Cytadela w Poznaniu.
5: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor programu, producent chipsów Bittersweet Crunch. Chips.
6: Do hymnu!
7: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Anioła.

0: trasy 15-16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Kastorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 000 zł zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
4: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że

0: sześciu sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.

0: ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
1: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
2: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m2. Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Less mess, less stress.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego SA. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Po reklamie.

0: Nie chill out.
1: To jest Radio Chilli Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Chilli Z.

0: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
1: Letnie odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza

0: Rozpal.pl, zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na Rossmann.pl, regulaminy.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Po reklamie.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Do hymnu!
3: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów

0: 14-15-16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Bittersweet Festival w Chili's Ed. Wydarzenie łączące różne światy muzyczne. Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Tom Odell, Faithless i wielu innych. 3 dni pełne muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia, od godziny 17 zapraszamy na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chili's Ed w Parku Cytadela w Poznaniu.
2: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor programu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
5: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
1: Letnie odbicia kultury w Chili Z. Zapraszam.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
1: Autopromocja.
2: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chill Z. Nastaw się na letni chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Po reklamie.

0: się. Reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m². Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń, przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Less mess, less stress.
4: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają 3 kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do -40% podczas dni klubu drogerii Superfarm.
5: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
6: Upał, klimatyzacja w aucie, zimno,
7: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma 2 substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatokobocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
1: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Bittersweet Festival w Czizet.
2: Wydarzenie łączące różne światy muzyczne.
1: 3 dni pełne muzyki.
2: 4 sceny.
1: I ponad 40 artystów. Już dziś od godziny 17:00 zapraszamy
2: na specjalny program prosto z festiwalowego studia Czizet w Parku Cytadela w Poznaniu. Dominika Kontarowicz
1: i Jakub Lechowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki.

0: Przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
1: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Bittersweet Festival w Chili Z. Wydarzenie łączące różne światy muzyczne. Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Tom Odell, Faithless i wielu innych. 3 dni pełne muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia od godziny 17 zapraszamy na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chili Z w Parku Cytadela w Poznaniu.
5: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor programu, producent chipsów Bittersweet Cream Chips.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
11: Po reklamie.

0: reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
5: Po reklamie.

0: sono chill out.
1: Cheesehead. Pogoda.
2: Dziś w większości kraju jest słonecznie, a wręcz upalnie. Oczywiście bez opadów. Temperatury sięgają nawet 36 stopni. W Warszawie termometry pokazują 31, w Katowicach 32, w Krakowie 29. Nad Bałtykiem również słonecznie, na Helu około 27 stopni, choć jest wyraźnie bardziej wietrznie, jak to nad wodą, z południowym wiatrem. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie około 1015 hektopaskali, więc warunki biometeorologiczne powinny być korzystne.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
3: Program specjalny prosto z festiwalowego studia Chili Z. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
2: Dzień dobry w tę piękną sobotę. Jesteśmy na półmetku sierpnia. Zaczynamy trzeci dzień Bitter Sweet Festival w Poznaniu. Podobnie jak wczoraj będę z Wami do godziny 20, właściwie do 19.30, a potem dołączy do mnie Kuba Lachowicz, który będzie relacjonował Wam, co się dzieje na festiwalu do 22. No a tymczasem gramy teraz LR Everything in Time.

mnie dym, smog, smród, deszcz i pisk opon. Sportowe samochody robią, a ja obok. Ja tylko się przyglądam, ja tylko wizytowo. A tu powietrze dość kująco. Zakładam ciemne okulary, żeby widzieć ostrze.

nie wiem czy to już. Trochę się gubię pośród wszystkich tu obecnych. Każdy jest bardzo duży, każdy jest niebezpieczny. Każdy tu ma patekę, omega albo AP. Bardzo mało na koncie, a bardzo dużo pieniędzy. Z jednej strony bandyci, więc niby lepiej nie ufać. A z drugiej strony kosmici, więc w sumie niezły jest ubaw. Banda Almodovarów, co idzie do celu po trupach. Oni są nieprzyjemni, nawet bardzo, ale nie tutaj. Tutaj nie da się ich przeoczyć. Pachną jak piwo i papierosy. Tu tylko słyszą walki i odgłosy. Nie wzniecają i szybko czerwienią nosy. Ja na to patrzę stale, kruszę zęby i czuję się jak parkiet, coraz bardziej giętki. Miejscowy coverowy band gra cudze epki, a do nich epileptic dance jak Ian Curtis.

A dyszę, bo w płucach mam kurz, jest nieźle, nie wiem czy to już. Ciemność wokół mnie, na zewnątrz światła gasną. Ten oksymoron ma tu sens, ważę ciągle jasno. Ja znowu polepiony, znów się kruszę jak ciasto i chcę uciekać, no Kerwil to bardzo dziwne miasto. Może wyjechać stąd na deskorolce, na fiszce, ktoś pruje się, bo DJ gra nonsense, a on fisz chce. Chciałem się schować, ale widzę, że nie wyjdzie, więc nie mam wyjścia. Wyjściem wyjścia.

Max Stachasiuk, Elektro. I Max Stachasiuk wczoraj wystąpił na jednej ze scen Bittersweet Festival. Mało tego, odwiedził nasze studio festiwalowe. Dzisiaj wszyscy czekamy na Robiego Williamsa, który o 21:00 zagra na głównej scenie festiwalowej. Ale oprócz Robiego Williamsa będzie również Major Lazer, będzie Faithless, będzie Mid, a także Bitter Chopin, Sweet Chopin. To jest bardzo ciekawy projekt, który zamknie cały festiwal, ale o nim więcej za chwileczkę, bo chciałabym zrobić takie małe podsumowanie wczorajszych koncertów. Moimi faworytami absolutnie zostali Chet Faker i Tom Odell. Chet Faker ze swoim australijskim luzem i taką nonszalancją zagrał wszystkie najważniejsze utwory. No właściwie nie wszystkie, bo nie zagrał No Diggity ku mojemu rozczarowaniu, ale było Drop the Game, było Gold, Talk is Cheap. Na scenie było dużo improwizacji, szalonych aranżacji. Najwielkie brawa dla saksofonisty i perkusisty, który powalał swoim talentem muzycznym. Fajne było też to wrażenie, że głos Chata Fakera brzmi dokładnie tak samo pięknie na żywo, na scenie, jak na nagraniach. Był to mój pierwszy koncert tego artysty i na pewno nie ostatni. Natomiast wczoraj był to mój drugi koncert Toma Odella, brytyjskiego króla ballad, wirtuoza fortepianu. Jego wrażliwość jest jedyna w swoim rodzaju, dosłownie na każdym utworze ma się ciarki. No i to jest taki artysta, który nie potrzebuje niczego więcej na scenie poza fortepianem, tak naprawdę poza instrumentem. Żadnych wizualizacji, tancerzy, efektów. To, jak on śpiewa i gra, w zupełności wystarczy i potwierdził to również wczoraj na głównej scenie. Wspaniałe koncerty dali również Rita Ora, która powiedziała, że to był jej najlepszy koncert na trasie. 21 Pilots oczywiście dali czadu i zaprosili nawet na scenę ochroniarza Cornela, który razem z nimi śpiewał. Natomiast Parcels oddali hołd niedawno zmarłemu producentowi Kawińskiemu i zagrali jego najważniejszy hit Night Call. Dziś przed nami trzeci dzień festiwalowej zabawy. Line-up jest równie mocny, także zostańcie z nami. No i poczujcie to festiwalowe szaleństwo. Gramy teraz Champion Warpaint w Chili Z.

0: Android Auto i słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś.
1: Tu Chili Z. Razem jesteśmy w trasie i umilamy ją najlepszą muzyką. Nastawmy się razem na chillout. Jakub Lachowicz.
0: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
11: Tutaj! Mamy go!
12: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
0: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
14: O.
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
17: Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
18: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen.
20: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś?
21: Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
20: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
21: Tak, ciebie stać.
20: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co napłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
21: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
22: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
23: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
24: Pora na wakacje.
23: Pora na hybrydę z rabatem.
25: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Crunch Chips, producent chipsów Bittersweet.
1: 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Już teraz Chili Z na żywo z festiwalu Bittersweet w Poznaniu.
2: 20 minut do 18 i nadajemy w dalszym ciągu z Bittersweet Festival. I zaprosiłam do studia słuchaczy. Słuchacze i festiwalowicze, festiwalowiczów Julia i Janek. Cześć.
3: Cześć.
4: Cześć, cześć.
2: Jak wam się podoba na festiwalu, to po pierwsze, a po drugie, na jakich koncertach byliście wczoraj?
3: No, na festiwalu nam się bardzo podoba, jesteśmy bardzo podekscytowani każdym dniem. Jest tyle emocji, po prostu tyle wrażeń, tyle ludzi, pięknych ludzi, tyle super artystów, że... No, emocje są na wysokim poziomie, bardzo nam się podoba i no, jesteśmy zachwyceni.
4: Tak jest, bardzo kolorowo, dużo właśnie koncertów, ale też to wszystko co wokół, ta cała otoczka, te wszystkie strefy, sponsorzy, jest co robić. Nie tylko na koncertach, chociaż dla koncertów przede wszystkim oczywiście przychodzimy.
2: A jaką macie strategię na ten, no bym powiedziała, bardzo szeroki line-up? Mówiliście, że trochę tak latacie między scenami, prawda?
3: Tak, troszkę tak jest. Strategię mamy mniej więcej rano, przed każdym dniem ją opracowujemy, na co chcemy pójść, ale to i tak w biegu wychodzi później coś innego. Na tych artystach, na których nam najbardziej zależy, staramy się być na całym koncercie, żeby nie ominąć żadnej piosenki. A na jakichś innych artystach, których kojarzymy, ale nie aż tak, to czasami dochodzimy w połowie na koncert, albo wychodzimy wcześniej, żeby iść na inny i tak sobie krążymy.
4: Tak, to jest myślę dość fajna rada dla festiwalowiczów, żeby uniknąć tłumów, żeby chodzić szybciej. 5 minut przed zakończeniem danego koncertu można się ulotnić, iść na następny o wiele szybciej, wtedy nie z tłumem.
3: Tak, my też właśnie słyszymy dużo takich opinii, że nie da się przejść, że są duże kolejki do toalety, po wodę. A nie wiem, ja najdłużej stałam 5 minut po wodę czy do toalety i nie wiem jak to się dzieje, ale jakoś nam się to udaje.
4: Nie doświadczyliśmy tego.
2: Na jaki koncert czekacie dzisiaj najbardziej?
3: Dzisiaj myślę, że na...
4: Major Lazer?
3: Tak.
4: Tak myślę?
3: Chyba tak.
4: Przynajmniej jeśli o mnie chodzi.
3: Ja Julia? Się bardzo cieszę na Kiarę, bo w sumie mogę się przyznać, ale ja często mam tak, że słucham jakichś piosenek i nie wiem jakich są wykonawców, a jak już usłyszę i się dowiem, że to oni, to mam takie wow. Więc właśnie z nią tak miałam, że jak usłyszałam, to mówię, o, to jest w mojej codziennej playliście. Także fajnie. I kogo tam jeszcze dzisiaj mamy?
4: Oki też, jeśli o mnie chodzi, to jest tak z bardziej rapowych, to myślę, że nie mogę się doczekać, to na Enea Stage.
3: Tak, myślę, że taki fajny do poskakania, do rozluźnienia się. No i Faithless też, myślę, że też będzie fajnie.
2: Super.
3: A po koncertach na Strefę Jelenia idziemy.
4: Polecamy.
2: Dobra, ja życzę wam super zabawy dzisiaj, dajcie czadu pod scenami, no i do zobaczenia za rok.
3: Do zobaczenia,
4: dzięki.
3: Dziękujemy.
2: Dzięki.
4: Dzięki.
1: Bittersweet Festival w Chili Z.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Crunch Chips, producent chipsów Bittersweet.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
0: Po reklamie.

0: Letni chill out.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
2: Program specjalny prosto z festiwalowego studia Chili Z. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
3: 18 na zegarach, piękna, upalna sobota trwa. Pamiętajcie, żeby się nawadniać, używać kremów z filtrem, szczególnie jeśli wybieracie się dzisiaj na Bittersweet Festival. Dzisiaj jednym z headlinerów jest Major Lazer, zespół, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Get Free, gramy.

Ponownie witam się z wami z Bittersweet Festival w Poznaniu i wprawdzie sobota, czyli dzisiaj jest oficjalnym zakończeniem i ostatnim dniem festiwalu, ale jest jeszcze the day after, bo każda porządna impreza przecież potrzebuje afterparty. I tak się składa, że jutro, w niedzielę, odbędzie się oficjalne afterparty w Parku Starego Browaru. Będziecie mogli się trochę zrelaksować po trzech festiwalowych dniach, powspominać właśnie przeżyte koncerty, wymienić się wrażeniami. Tak zwane miękkie lądowanie. Za warstwę muzyczną w tym dniu będzie odpowiadać poważny skład. Skarby, DJ Poolboy i Younger, a całość otworzy warm-up set od Date with Kate. No i dla posiadaczy biletów na festiwal wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny, a pozostali uczestnicy mogą sobie dokupić wejściówki. Po prostu będą DJ sety, ale będą również wydarzenia towarzyszące. Na przykład o 13 zaczyna się bieg, w którym możecie wziąć udział i zapisać się na stronie festiwalu, ale także odbędzie się pilates i yoga. Dla zwolenników trochę innego rodzaju treningu. Liczba miejsc na te wszystkie wydarzenia jest ograniczona, dlatego warto wejść na bittersweetfestival.pl i zapisać się na taki trening, jeżeli będziecie oczywiście jeszcze na siłach po tych trzech dniach festiwalowego szaleństwa. Teraz gramy I Want You, Baltazar w Chili Z.

0: trzeci dzień festiwalu Bittersweet w Poznaniu trwa, ale festiwal Bittersweet to nie jest tylko muzyka, bo przez całe to wydarzenie trwa Bittersweet Talks i to są takie głębokie rozmowy o tym, co między nami jest ważne, ale też o tym, co nas inspiruje i wpływa na nasz dobrostan. I właśnie teraz trwa ciekawy panel. Panel o miłości w czasach algorytmów i o tym, jak internet zmienia nasze podejście do bliskości i intymności. Jeśli jesteście na festiwalu, albo raczej jesteście w drodze na festiwal, myślę, że takim fajnym przystankiem będzie właśnie Bittersweet Talks. Po pierwsze dlatego, że spotkacie tam cień, a jest bardzo gorąco, ale jeśli ktoś jest w takim refleksyjnym nastroju, no to będzie przyjemne urozmaicenie od muzyki i tego całego szaleństwa, które dzieje się na festiwalu. 18:25 na zegarach. Słyszymy się już za chwileczkę ponownie z Bittersweet Festival.
1: Program specjalny prosto z festiwalowego studia Chili Z w Parku Cytadela w Poznaniu.
2: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
3: Autopromocja.
1: Odpoczynek w parku. Aromatyczna kawa. Lody w ulubionym smaku. Muzyka, która nie narzuca tempa. Doceń wolniejszą stronę życia. Ściągnij aplikację Chili Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Tak, zakres.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Do hymnu.
2: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko

0: trasy 15-16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Kran Chips, producent chipsów Bittersweet.
1: Program specjalny z plenerowego studia Chili Z z Bittersweet Festival w Poznaniu.
2: Taylor Swift, anti-hero przed chwileczką, a ze mną w studiu jest już Max Berg.
3: Największy anti-hero tego festiwalu, co?
2: Nasz szalony reporter.
3: Szalony reporter. Dzisiaj opowie między innymi o tym, co dziać się będzie, a dziać się będzie sporo.
2: Opowiadaj, na co tutaj przyszedłeś dzisiaj?
3: Dzisiejszy wieczór to oczywiście Robbie Williams, którego kocham całym sercem i będę świętował ten
2: Jaka
3: koncert.
2: Jaka piosenka w duszy gra ci najbardziej?
3: Powiem ci tak, grają mi najbardziej trzy piosenki.
2: Tak.
3: Ale dzisiaj ci opowiem o dwóch.
2: Dobrze.
3: I nie zaskoczę chyba wszystkich, którzy nas słuchają, że są to piosenki pod tytułem Feel i Angels. No właśnie, ta smutna część mojego serca, ona zawsze mówi o tym, że chcę jednak poczuć to życie w swoich żyłach. Szukam tego życia w każdej możliwej sytuacji, więc Feel to jest ten Robbie Williams szukający. A piosenka Angels z kolei to moja zaręczynowa piosenka z moją ukochaną. W związku z tym niesie ze sobą dodatkowy, wyjątkowy, najpiękniejszy ładunek emocjonalny, więc through it all she offered me protection i ja jestem za to bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwy i wdzięczny.
2: Ale wiem, że dzisiaj nie pójdziesz na ten koncert z ukochaną, ale będzie towarzyszyła ci...
3: Mami synek się w tym momencie odezwał. Nie, mojej ukochanej nie ma w Poznaniu, ale jest moja kochana mama, która dzisiaj pojawi się razem z moją siostrą na festiwalu Bittersweet, także rodowite poznanianki zagoszczą na festiwalu po to, by posłuchać Robbiego Williamsa tutaj bezpośrednio w stolicy Wielkopolski, a później odpalamy Wrotki i Faithless, które mam nadzieję, że porwie nas po to, byśmy do rana świętowali koniec Bittersweet Festival 2026.
2: Maksiu, a powiedz mi, co wczoraj ci się najbardziej podobało? Jestem ciekawa.
3: Wczorajszy dzień to wyjątkowy koncert, o którym już opowiadałem, bo byłem chwilę po nim, czyli Mrozu. 21 Pilots, Boże, co ci panowie zrobili na sam mój koniec festiwalu, bo zaraz po tym ja już musiałem uciekać spać, ale ten wyjątkowy Chet Faker, ten, którego obserwujemy od lat, był naprawdę w takim, powiedziałbym, licealnym klimacie. Panowie odpalili instrumenty i w 100% dali się ponieść muzyce. Było to czuć. Była to Enea Stage, więc nieco bardziej kameralnie, ale też i mniej ludzi podczas drugiego dnia Bittersweet Festival, co dało się delikatnie odczuć w dobry sposób, bo było więcej miejsca, więcej takiej przestrzeni wokół siebie, która dawała super poczucie komfortu, więc to było super. Dzisiaj też oczywiście Bittersweet Talks. Mieliśmy okazję posłuchać Martyny Wojciechowskiej i Okiego. No i wczoraj, co jeszcze było wczoraj? To Model, Another Love. Wszyscy, którzy czekali na tę piosenkę, mogli jej posłuchać na sam koniec koncertu słynnego Tomasza, który przez wiele lat musi być smutny. Ja to sobie myślę o nim, jak ten facet musi naprawdę dbać o swój well-being, bo on ciągle na tej scenie jest smutny. Bardzo
2: nie
3: mi go szkoda.
2: Nie jest smutny, on jest nostalgiczny, Max.
3: Ja bym go przytulił, po prostu czuję tę energię złamanego serca, kiedy Tom Model wchodzi na scenę i myślę sobie, Tom, zaśpiewaj o miłości w inny sposób, w taki spełniony sposób, ale takich artystów potrzebujemy. Oni dają nam poczucie, jak w chińskim przysłowiu, że kiedy jest źle, zawsze później będzie dobrze.
2: I poza tym myślę sobie, że Max, zaskakujesz mnie po prostu swoją refleksyjnością na temat muzyki.
3: Coś tam w tej głowie szumi.
2: Coś w tej głowie szumi, ewidentnie. No dobrze, ja ci życzę wspaniałego koncertu Robbiego Williamsa. Mam nadzieję, że widzimy się pod sceną.
3: Ja dzisiaj specjalnie na tę okazję założyłem koszulkę Realu Madryt. Karim Benzema z tyłu na plecach, więc jest to wyjściowa koszulka rasowego napastnika w różowym kolorze. Ci z Państwa, którzy kibicujecie królewskim, doskonale na pewno pamiętacie tę wyjazdową koszulkę w kolorze różowym, w kolorze Bittersweet Festival, więc dzisiaj właśnie te barwy.
2: Ale powiedz mi, jak ta koszulka ma się do Robbiego Williamsa?
3: Ta koszulka ma się do Robbiego Williamsa tak, że Robbie Williams nosi na swoich koncertach bardzo często koszulki, które mają znamiona charakteru koszulki piłkarskiej. Między innymi kilka lat temu na koncercie w Krakowie zakupiłem sobie taką koszulkę. Zapomniałem jej zabrać niestety do dopiero dzisiaj sobie przypomniałem o tym, że ja przecież mam tę koszulkę. Ja zawsze mówiłem, że chcę mieć taką koszulkę, jak już będę odpalał grilla w swoim ogrodzie, jak będę zapraszał znajomych i śpiewał Angels do gwiazd, to wtedy właśnie będę ją zakładał i ona jest i czeka. A dzisiaj nieco inna koszulka piłkarska, ale wszystkich fanów piłki nożnej zapraszamy do tego, byście śledzili nasze social media, bo tam na pewno będzie dużo, dużo osób ubranych właśnie w tym stylu podczas koncertu Robiego Williamsa.
2: Max, śpiewaj dzisiaj Angels do gwiazd. No i widzimy się pod sceną na Robbie Williamsie, a my teraz gramy Weird Goodbyes, The National Yvonne Iver.
1: Bittersweet Festival w Chili Z.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Crunchips, producent chipsów Bittersweet.

0: Elo Bank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Welą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velo Bank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
2: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
1: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
2: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
3: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
4: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
9: Po reklamie.

0: Chill Out.
1: Program specjalny prosto z festiwalowego studia Chili Z. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
2: 19 na zegarach, ostatni dzień Bittersweet Festival. Ostatni raz nadajemy do Was z naszego studia mobilnego w Poznaniu, a za chwilę porozmawiamy sobie szerzej o ciekawym panelu na Bittersweet Talks. A teraz gramy Cosmos Midnight.

0: Chain Reaction przed chwileczką, a ze mną w studiu już jest Robert Konecki, tutaj podcast. Jest tutaj z nami i wrócił z bardzo ciekawego panelu z Bittersweet Talks. Cześć Robert.
1: Cześć, dzień dobry.
0: No i powiedz, jak ten panel o miłości w czasach algorytmu?
1: Ach, wspaniale, bo niby nie padło tam nic przełomowego, odkrywczego, ale dobrze sobie przypomnieć o tym, jak w zdrowy sposób budować relacje, szczególnie dzisiaj w czasach swajpowania i ghostowania się w aplikacjach randkowych. Mhm. I Michał Sawicki i wraz z Aliną Adamowicz przypomnieli o tym, że trzeba sobie dawać czas, że trzeba być cierpliwym, że trzeba umieć też pobyć czasem w dyskomforcie, że relacje nie są zawsze takie usłane różami. Dobrze było tego posłuchać.
0: No właśnie, bo związek to jest tak naprawdę ciężka praca, a my trochę przez to, że mamy dostęp do takich aplikacji randkowych, trochę podchodzimy do tego tak, jak przynajmniej w mojej ocenie, no przez to swajpowanie, wchodzimy jak do sklepu i wybieramy produkt, no i jak nie spełni naszych oczekiwań, no to lecimy dalej, prawda? A to chyba z relacjami nie o to chodzi.
1: Dokładnie, wybieramy sobie jak w sklepie, a nie mamy gdzieś tam tego zakodowanego, że to musi potrwać czas i że no musimy być gotowi na to, że nam będzie czasem smutno, czasami będziemy wkurzeni, czasami będziemy niezauważeni, czasami nawet możemy się poczuć samotni w tej relacji, ale to nie znaczy, że trzeba już wymieniać te relacje na nową i oczekiwać samych wspaniałości.
0: Czyli trzeba walczyć i pamiętać, że ideały nie istnieją. Myślisz, że Bittersweet Festival, ogólnie festiwale, są dobrymi okazjami do poznawania nie tylko drugich połówek, ale ogólnie poznawania ludzi? Poznałeś kogoś nowego na tym festiwalu?
1: Wiesz co, chyba nie jednak, ale to, co mnie urzekło i to, co też było tematem Bittersweet Talks, to właśnie relacje i to, że na festiwalu jest też dużo mikrorelacji, czyli nawet nie tyle nawiązywania przy wielkich przyjaźni i związków, ale tego, że widzę, że ktoś na przykład czuje się gorzej, widzę, że jest ktoś obok i uśmiecham się do tej osoby, widzę kogoś w tłumie i pytam, czy wszystko jest okej, albo zagaduję do kogoś tak po prostu, albo zwyczajnie się uśmiecham. I myślę, że to bardzo tworzy kulturę festiwalową i kulturę takiej troski o siebie nawzajem, że jestem na festiwalu w tłumie ludzi, ale nie jestem, nie czuję się samotny, tylko no jednak czuję, że wokół mnie
0: jesteś
1: są ci ludzie.
0: Częścią
1: tak,
0: grupy.
1: I zauważamy się nawzajem. To myślę, że tego brakuje na festiwalach, a tutaj na Bittersweet to jest.
0: No i fajnie jednak, że widzimy się na żywo, że to nie jest online i że możemy pobyć tutaj razem pod sceną, celebrować. Dzięki Robert za te wnioski. Mam nadzieję, że Państwo, którzy nas słuchają i korzystają z tych aplikacji randkowych, wyciągnęli jakieś wnioski. Celebration Jamie Woon już teraz. No i co? Celebrujemy dalej. Jesteśmy na festiwalu.

0: Asfalt przed chwileczką, Hugo Teres, 19.21 na zegarach, a w naszym studiu festiwalowym Martyna Wojciechowska i Max Baer.
1: Bardzo się cieszymy, że jesteśmy. Martyna do nas wpadła spontanicznie, ale wiemy, że mnóstwo spontaniczności w tobie. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Chciałam zapytać się o ten panel z Okim, bo wiem, że miałaś przyjemność rozmawiać z idolem Gen Z. I pytałaś go o to, jak radzi sobie z trochę ze stresem związanym z występowaniem na scenie, jak łapie balans i tak dalej, i tak dalej. Czego się fajnego dowiedziałaś od Okiego?
2: Oki jest świetny, jest głosem młodego pokolenia, jest kochany przez młodych ludzi, ale przez starszych, jak widać na załączonym obrazku również. Ustaliliśmy, że mogłabym być jego mamą, bo wiekowo tak wychodzi, a jednocześnie tak wiele mamy wspólnego. I tak naprawdę myślę, że to też jest o tym, że każdy z nas potrzebuje akceptacji, potrzebuje wsparcia, potrzebuje kogoś, kto jest obok w różnych trudnych momentach. I dzisiaj dużo o tym mówiliśmy, o relacjach. Relacje to jest taki najważniejszy czynnik ochronny w tych dzisiejszych szalonych czasach. W kontekście zdrowia psychicznego, gdyby zapytać, co można zrobić, żeby tak naprawdę zadbać o swoją głowę, to stawiać na relacje, to pamiętać, że obok jest drugi człowiek. Czasem nie jest to oczywista osoba, nie wiem, rodzic, czy brat, czy siostra. Czasem to jest ktoś z dalszego może otoczenia, ale te relacje i poczucie jakiejś misji, poczucie wspólnoty, robienia czegoś razem, to jest świetne.
1: Bittersweet Talks to wyjątkowy projekt, który w tym roku również zagościł na festiwalu Bittersweet. W zeszłym roku rozmawiałaś z BDS-em, w tym roku Oki. Przychodzi mi od razu do głowy słowo raper. Dlaczego twoim zdaniem raperzy tak bardzo docierają dzisiaj do młodych ludzi?
2: Bo są prawdziwi, bo są szczerzy, bo nie są koniunkturalni, bo mówią o tym, co czują młodzi ludzie i mówią to głośno. Mówią o relacjach właśnie, mówią o zdrowiu psychicznym, przyznają się do błędów, mówią o tym, że jest im trudno, czasem o też trudnym dzieciństwie, o dorastaniu. I to jest po prostu głos młodego pokolenia, którego ja chcę słuchać, którego chcemy słuchać jako Fundacja Unaweza, jako projekt Młode Głowy. I bardzo zachęcam do tego wszystkich, szczególnie te starsze roczniki, żebyśmy zaprosili młodych do rozmowy, ale trochę inaczej niż zadając im pytanie, jak było w szkole. To jest takie najgorsze pytanie, jakie można zadać dziecku, które wraca do domu, bo to nie jest pytanie, które w ogóle cokolwiek otwiera, tylko właściwie nie wiem, no jest takim rzuceniem czegokolwiek, żeby tylko pogadać, ale czy tak naprawdę chcemy usłyszeć? Jeśli naprawdę chcemy usłyszeć tego młodego człowieka, to zaciekawmy się jego światem. No ja nauczyłam się, wyćwiczyłam to i nauczyłam się prosić moją córkę, żeby mi wytłumaczyła pewne zjawiska, dlaczego słucha tego, a nie innego kawałka, dlaczego Oki na przykład jest jej jednym z ulubionych artystów, żeby przeprowadziła mnie przez tę swoją rzeczywistość, którą, umówmy się, no dzisiaj już bardziej oni budują niż my. I to dobrze, bo my tak dużo schrzaniliśmy jako to starsze pokolenie, że ci młodzi może właśnie robiąc rzeczy inaczej mają szansę to naprawić i mają szansę sprawić, żeby ten świat był trochę bardziej życzliwym miejscem.
0: Martyna, a teraz trochę z innej beczki, tym razem festiwalowej stricte. Czy ty dzisiaj planujesz pójść na jakiś koncert?
2: No raczej. Przecież po to tu jestem.
0: Na kogo dzisiaj najbardziej czekasz?
2: Znaczy wiesz, ja się oczywiście nastawiłam, że wiesz, Oki rozmowa, Oki muza i koncert i bycie pod sceną, wiadomo. No wiesz, jestem też boomersem, jakby nie było, no więc Robbie Williams będzie sentymentalnie, czuję to. Na Bittersweet w ogóle line-up jest niesamowity. Właściwie każdy dzień jest niezwykły, jeśli chodzi o artystów, ale też to, co już mówiliśmy, przestrzeń do tego, żeby rozmawiać i żeby być razem. Major Lasers oczywiście też koniecznie i na tym chyba wszyscy skończymy wieczór, także szukajcie mnie pod sceną jak coś, albo w safe spotach młodych głów, bo bardzo też chciałabym zaapelować do wszystkich, którzy tu są, którzy słuchają albo będą dołączać. Dbajcie o siebie, dbajcie o swoje głowy, dbajcie o siebie nawzajem, nawadniajcie się, bo jest wciąż bardzo gorąco. I zwróćcie uwagę na kogoś, czy się dobrze czuje, czy wszystko jest na pewno okej i czy jakoś można mu pomóc.
1: Kiedy weszłaś bezpośrednio przez bramy festiwalu Bittersweet, to pomyślałaś sobie mega, bo to wiem, kiedy rozmawialiśmy przed wejściem, ale gdybyś mogła nam na koniec powiedzieć jedną najważniejszą emocję, którą zabierzesz ze sobą na kolejną edycję, to co by to było?
2: A wiesz co, wspólnota, która buduje radość po prostu, bycia razem.
1: Martyna Wojciechowska była razem z nami, oddajemy głos Dominice.
0: Dziękuję wam bardzo, że odwiedziliście mnie tutaj w tym naszym upalnym studiu Chili Z. No i widzimy się pod sceną na Robbie Williamsie na pewno. Dzięki.
3: Letnie studio Chili Z. But I made up my mind.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Crunch Chips, producent chipsów Bittersweet.
1: Program specjalny z plenerowego studia Chili Z z Bittersweet Festival w Poznaniu.
2: Wszystko się zgadza. Mówię ponownie dobry wieczór już w sumie, bo 19.43 na zegarach z naszego studia festiwalowego w Poznaniu. Na scenie głównej występuje teraz Ciara. O 21.00 Robbie Williams, na którego wszyscy czekamy, a o 22.00 na Next Stage, na bardziej kameralnej scenie, wystąpi Mid, mój dzisiejszy faworyt. To jest francuski producent, DJ i wokalista, a nawet inżynier dźwięku. Ma na koncie dużo różnych współprac, między innymi z Kanye Westem, z Teofilusem Londonem, z Charlotte Ginsburg czy z Major Lazerem, z grupą Major Lazer, która również wystąpi dzisiaj na scenie głównej. Przełomem w jego solowej karierze, w karierze Mida, było związanie się z takim labelem Banger Records. To jest jeden z najważniejszych francuskich labeli elektroniki. No i właśnie tam wypracował swoje charakterystyczne brzmienie, taką melodyjną elektronikę, house i disco połączone z indie popem, z R&B, z dużą dawką sampli, ale też przede wszystkim z dużą dawką humoru. Jego najbardziej rozpoznawalne utwory to zdecydowanie The Sun, Together We Stand, Moving Men, nagrane wspólnie z Maciem DeMarco. W 2021 wydał swój debiutancki album Born a Loser, a w tym, nie, przepraszam, w zeszłym roku ukazał się jego drugi doskonały album. Polecam z całego serca przesłuchać ten album, nazywa się Midnight. Ten drugi materiał jest takim wyraźnym zwrotem w stronę parkietu. Szybsze tempo, więcej klubowej energii. Mid jest mocno zakorzeniony w tradycji French touchu, czyli takiego charakterystycznego francuskiego house'u. No i ta jego muzyka łączy klubowe bity z popową melodyjnością i z takim charakterystycznym, lekko ironicznym wizerunkiem. Dzisiaj Mid wystąpi na Next Stage o 22.00, a my gramy go już teraz razem z Chloe Calier. Zupełnie świeży numer, nazywa się Let Me Dance. Gramy.
1: Program specjalny prosto z festiwalowego studia Chili Z w parku Cytadela w Poznaniu.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Crunch Chips, producent chipsów Bittersweet.

0: i Lizet na żywo z Bittersweet Festival. Zapraszają Dominika Kontarowicz i Jakub Lachowicz.
1: Wszystko się zgadza. Nie jestem już tutaj w naszym festiwalowym studiu sama, ponieważ jest mój wspaniały współprowadzący Jakub Lachowicz. Witam cię bardzo gorąco. Chciałam powiedzieć serdecznie, ale jednak się rozmyśliłam i powiedziałam gorąco.
2: Dziękuję. Witam serdecznie. Witam gorąco, dosłownie gorąco. Bardzo przyjemnie jest tutaj w studiu.
1: Nie narzekamy, ponieważ...
2: W porównaniu z tym, co jest na zewnątrz, to... Ale dobra, nie ma co marudzić, bo i tak sierpień, więc za miesiąc będziemy tęsknić za takimi wartościami na termometrach, myślę.
1: Dokładnie no. Tak. Jakubie, taki szybki skrót twoich koncertów wczorajszych. Kto zrobił na tobie największe wrażenie?
2: 21 Pilots.
1: Dlaczego?
2: To było show kompletne i coś, na co mam wrażenie czekał Poznań. Patrząc na to, że perkusista tej grupy nawet wspinał się po drabinie i grał na perkusji, która była na dachu głównej sceny, no to było coś niesamowitego. Nie spodziewałem się, bo to jest taka trochę mocniejsza muzyka, oni się nie boją bawić nawet momentami rockiem, a jednak Poznań wczoraj bawił się...
1: Zapłonął
2: dosłownie, bo ogni też nie brakowało. A dzisiaj no, czekam na Robiego Williamsa, myślę, jak dzisiaj większość z nas... Czekamy na Robiego, on punktualnie o 21:00. No już ustalaliśmy wczoraj, że ja będę tutaj, ale o 22:00 kończę, więc jeszcze powinienem dobiec na Phil i Endles.
1: Jak coś, to przekażę Robiemu, że masz do 22:00
2: żeby
1: program.
2: Żeby wolniej grał.
1: I żeby zaczekał jeszcze.
2: Albo tak, albo zwolnił po prostu. Tak.
1: Dobra,
2: powoli,
1: załatwione.
2: Takie slow motion jakieś i będzie dobrze.
1: Załatwione, nie ma sprawy.
2: A ty na co dzisiaj się wybierasz?
1: Ja się wybieram na Myda.
2: A,
1: to jest francuski DJ i producent. O 22:00. Mhm. Bardzo często gram go w Prima Doma Club. Po pierwsze. Po drugie oczywiście Robbie Williams, Faithless.
2: No właśnie, chciałem zapytać, czy czekasz na legendę?
1: Chcę usłyszeć dzisiaj I Can't Get No Sleep.
2: No tylko boję się, co oni zrobią z tym Maxi Jazzem.
1: Też się zastanawiam.
2: Bo Maxi Jazz od nas odszedł jakiś czas temu, więc to już nie jest to samo Faithless, ale ja oglądałem tam na YouTubie, jak to dzisiaj wygląda i on się...
1: Dają radę?
2: On z ekranu jest.
1: Dobrze.
2: W dzisiejszym świecie, kiedy wiesz, wszystko można zrobić, to myślę, że duch Maxiego będzie się unosił nad parkiem Cytadela.
1: Na pewno. A jeszcze Major Lazer jako wisienka na torcie.
2: To dzisiaj jest idealny dla ciebie dzień w ogóle. Klubowo, bardzo zakończenie Bittersweet Festival. Podsumujemy za chwilę z organizatorką tego wydarzenia,
1: tak.
2: Co się działo. No, wiem, że jeszcze dzisiaj cały wieczór przed nami, ale podsumujemy to, co działo się do tej pory, bo chyba już można mówić, czy ten festiwal jest udany, czy nieudany.
1: Tak jest. A jutro jeszcze after party.
2: Tak, w parku w niedzielę można się wybrać i myślę, że...
1: I zrobić tak zwane miękkie lądowanie po festiwalowe.
2: Ja bym chciał koziołki zobaczyć jutro.
1: Mam nadzieję, że zobaczysz w końcu, bo wiem, że miewasz problemy.
2: No w tamtym
1: problemy.
2: Roku próbowaliśmy przecież i się nie udało, no
1: nie
2: spóźniliśmy
1: udało.
2: Się.
1: Nie udało się.
2: No dobra, to zapraszam do 22:00, będziemy razem i muzyki też i primadonnowej, nie zabraknie i festiwalowej.
1: Tak jest, a ja się z wami żegnam, dziękuję za te 2,5 godziny i zostawiam was w najlepszych rękach. Pa!
2: Pa!

0: program specjalny prosto z festiwalowego studia Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Empire of the Sun, Music on the Radio ponownie, no bo przecież to gwiazdy zeszłorocznej edycji Bittersweet Festival. A teraz mamy drugą i mamy dzień trzeci i niestety jest to dzień ostatni i tak sobie pomyślałem, że no właśnie i to jest ten bitter w tym festiwalu, że słodko to już było, a dzisiaj rzeczywiście czuję się, że to się kończy, niestety druga edycja, ale jeszcze przed nami cała noc z najlepszą muzyką. Dzisiaj wszyscy oczywiście, tak jak mówiłem przed momentem, czekamy na Robiego Williamsa, czyli headlinera tego dzisiejszego dnia, ale poza tym między innymi Major Lazer się pojawią, więc to będzie na pewno klubowe, idealne zakończenie tego festiwalu. Tymczasem ja zapraszam do 22. Jakub Lachowicz, kłaniam się dzisiaj upalnie, ale przeżyłem, przetrwałem i dotarłem na wieczór do naszego specjalnego festiwalowego studia. Kto na festiwalu, to proszę przyjść, proszę do nas wpaść, zapraszamy bardzo serdecznie. Jesteśmy tuż przy PKO Stage i tutaj nas znajdziecie. Więc zapraszam, za moment do mnie dołączy organizatorka tego wydarzenia i myślę, że już będziemy mogli powoli podsumowywać, jak było w tym roku. Zapraszam.

0: 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Już teraz Chili Z na żywo z festiwalu Bittersweet w Poznaniu.
1: 3 dni, a dzisiaj dzień trzeci. Niestety, właśnie rozmawiam z Sarą Kordek, dyrektorką marki Bittersweet. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Rozmawiam o tym, że czujemy się, jakby była niedziela.
2: Bardzo się czujemy, jakby była niedziela. Ja już nie mam głosu.
1: Dzisiaj to jest ten bitter.
2: Trochę bitter, ale jeszcze przed nami...
1: Ale jeszcze sweet.
2: Jeszcze trochę sweet.
1: Wiem, że jeszcze nie koniec tego festiwalu, bo już mówiłem, że jeszcze przed nami cała noc koncertowych wrażeń, ale gdybyśmy mogli już tak podsumowywać, czy jesteście zadowoleni?
2: Kurczę, bardzo.
1: Bardzo?
2: Ja dzisiaj czuję, że schodzą ze mnie emocje.
1: No właśnie, bo ty cały czas pracowałaś, biegałaś.
2: Biegamy, sprawdzamy i... Dzisiaj mam faktycznie ten moment, że mogę iść i sprawdzić, jak się ludzie bawią na strefach, na mniejsze sceny, gdzieś pójść, zobaczyć, zapytać się niektórych naszych ludzi z ekipy, którzy są na drugim końcu festiwalu, jak u nich. Więc to jest dzisiaj ten dzień. Czuję, że schodzą z nas emocje. No i wszystko dopisało na ten moment.
1: Nawet pogoda.
2: Nawet pogoda.
1: Zamówiliście pogodę.
2: Nawet pogoda.
1: A jutro ma padać.
2: Krótko słyszałam.
1: No właśnie. Sara, przed nami, jak powiedziałem, dzisiaj dzień, na który czeka wielu, ponieważ Robbie Williams pojawi się na głównej scenie i wszyscy sobie zaśpiewamy Angels Feel. Ale przed nami też bardzo elektroniczne zakończenie tego festiwalu, bo przecież Major Lazer też na głównym, a później Faithless.
2: No dokładnie, a na końcu jeszcze przecież projekt specjalny,
1: no właśnie,
2: Peter Chopin, Sweet Chopin, więc dzisiaj ta mieszanka jest naprawdę, ja bym powiedziała, że wybuchowa, bo Robbie Williams trochę się łączy może z tą chopinowską historią.
1: No tam może pianinko z film.
2: Gdzieś coś, no. Ale tutaj w międzyczasie Faithless w Poznaniu, no wiesz co, przed chwilą przecież mówiłam, że trochę czujemy, że kończymy, ale właśnie sobie uświadomiłam, że wcale jeszcze nie. Przecież cały wieczór
1: nie,
2: z takich emocji.
1: Nie, przecież to Bitter Chopin, Sweet Chopin to jest która? Pierwsza 45.
2: Dokładnie.
1: Więc to jeszcze, proszę Państwa, tu się jeszcze tyle
2: zobaczymy
1: wydarzy.
2: Jutro.
1: No oby. Oby. Sara, podsumujmy w liczbach. Ile jest ludzi na terenie festiwalu w takim kulminacyjnym momencie?
2: Co najmniej 40 tysięcy. Tyle naliczyliśmy w piku na 21 Pilots wczoraj. Nie wiem, czy byłeś pod sceną.
1: Byłem. No, pod sceną to może nie, to ale tak w połowie.
2: Ja byłam w ogóle pod wrażeniem, bo fani tego zespołu, oni czekali dzień wcześniej już.
1: Kolejkowali.
2: Dokładnie, kolejkowali. Pomimo tego, że nie mamy kolejkowania, oni i tak kolejkowali cały dzień i chyba w życiu nie byłam tak rozemocjonowana na zespole, którego nie jestem jakąś szczególną fanką. Po prostu jakby to nie jest ten zespół, który podnosi mi tak pozytywnie puls, jak na przykład Gorilla z pierwszego dnia, ale wszyscy śpiewali. Każdy
1: zespół,
2: utwór.
1: To jest zespół, który rozniósł Poznań wczoraj, łącznie z perkusistą, który wchodził po drabinie, żeby grać na perkusji na dachu.
2: Dokładnie.
1: To było coś niesamowitego. Sara, bardzo ci dziękujemy za ten piękny festiwal. Mimo, że to nie koniec, ja będę to podkreślać. Ale...
2: I że nie tylko ja tutaj reprezentuję
1: no właśnie,
2: ogromny zespół.
1: Chwalmy się tym zespołem,
2: tak,
1: który tutaj to zorganizował.
2: No, to jest naprawdę rok pracy 40 osób tak na co dzień, a tutaj na terenie festiwalu myślę, że nawet nie zliczę, ale to jest kilka tysięcy osób, które pracują na to, żebyśmy mogli się tak świetnie bawić.
1: Co będziecie robić w poniedziałek?
2: Odsypiać, myślę.
1: A we wtorek? Przygotowywać kolejną edycję?
2: No już to od środy zaczniemy.
1: No właśnie. Kolejna edycja. Ogłośmy, że przed nami trzecia edycja Bittersweet Festiwalu. Kiedy?
2: Na którą serdecznie zapraszamy, żebym teraz nie pomyliła, ale wydaje mi się,
1: no w długi sierpniowy weekend. Czwartek, piątek,
2: weekend.
1: Sobota, tradycyjnie.
2: W połowie sierpnia za rok.
1: Koniecznie się widzimy. Zagrajmy na koniec coś, co czeka nas za, no myślę, mniej więcej 2 godziny, czyli Robbie Williams jego Feel, ale w wersji live. Sara, bardzo ci dziękuję.
2: Bardzo ci dziękuję.
1: Widzimy się za rok, mam nadzieję.
2: Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.

0: Zalia i listy do niej, czyli Zali akurat na Bitar Festiwalu nie ma, ale kto wie, co się wydarzy za rok, bo przecież przypominam, że kolejna edycja, trzecia, już została ogłoszona oficjalnie i spotkamy się ponownie w Parku Cytadela w Poznaniu i to już będzie trzecia odsłona tego wydarzenia. Tłumaczyłem wam już wczoraj, że Poznań dotychczas, mimo swojego takiego imprezowego, kulturalnego potencjału, nie miał tak wielkiego festiwalu muzycznego i zastanawialiśmy się wczoraj, dlaczego tak się dzieje i powiedziałem, że leży dokładnie pomiędzy Warszawą a Berlinem, więc zazwyczaj te największe światowe gwiazdy zatrzymywały się albo w stolicy Niemiec, albo w stolicy Polski, a Poznań zazdrościł i postanowił wypełnić tę lukę i to się udało. Patrząc na sukces frekwencyjny tegorocznej edycji Bittersweet Festiwalu, to myślę, że organizatorzy mogą czuć się dumni, że swoją misję spełnili. Oczywiście festiwale, duża część tych właśnie jest zawłaszczona, no bo przecież mamy Warszawę, która ma Orange Warsaw Festival, mamy Gdynię, która ma Open Air'a i mamy Katowice, w których to odbywa się Off Festival. A teraz się to zmieniło i rzeczywiście Bittersweet Festival ma szansę stać się dużym graczem, o ile już się tym graczem nie stał. O tym, co tutaj się dzieje i jak to wszystko wygląda, jak to brzmi, opowiadamy wam w Chili Z podczas naszych specjalnych plenerowych programów. Do tego gramy muzykę. I za moment wrócimy do, pozwólcie, edycji zeszłorocznej. Zagram wam również jedną z headlinerek, ale o tym to jeszcze opowiem. Wcześniej pojawi się, wtedy młodziutka Birdie, która zaśpiewała swoje słynne Keep Your Head Up. To wyszło jej wspaniale. Więc polecam zostać z Chili Z, jeżeli czas ma znaczenie w sobotni wieczór. Mamy 24 minuty po 20.
1: Bittersweet Festival w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
8: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
9: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

O, piękne sample, kiedyś Susan Vega śpiewała tam z Dinner. Tymczasem Giant Rocks kilka lat temu stworzyli swoją wersję i wyszło to bardzo przyjemnie, przyznacie. Giant Rocks, którzy też pojawili się podczas tegorocznej edycji Bittersweet Festival, to było dokładnie wczoraj. 22 minuty i będzie 21, czyli Z na żywo, prosto z Bittersweet Festival edycji drugiej. Park Cytadela, to jest nasz radiowy adres jeszcze przez najbliższe godziny, więc kto się wybiera, o ile są tacy słuchacze, to zapraszamy jak najbardziej do naszej specjalnej festiwalowej strefy, a kogo nie ma, to i tak przekazujemy wam wszystko, co się tutaj dzieje. Za 22 minuty wspomniany Robbie Williams wystąpi na głównej scenie i powiem wam, że odczuwam to tutaj, patrząc z mojego studia plenerowego, że coraz mniej ludzi przy strefie, bo główna scena jest kawałek. No myślę, że tak w takim tłumie, no to tak 10 minut trzeba będzie iść, ale więc jeżeli ktoś się wybiera i jest tutaj na strefie, to teraz. To jest ostatni dzwonek, żeby się wybrać. Obiecałem wam spojrzenie na zeszłoroczną jeszcze edycję Bittersweet Festivalu. Dokładnie 22 lata temu do stacji radiowych głównie i na jej płytę trafiła ta piosenka. Jej znaczy Nataszy Bedingfield. To jest dziewczyna, która pochodzi z bardzo muzykalnej rodziny. Później wydała jeszcze dwa albumy, ale wyobraźcie sobie, że mimo, że pochodzi z Wielkiej Brytanii, to największą karierę zrobiła w Stanach Zjednoczonych. No tak się czasami dzieje. A jej brat, Daniel Bedingfield, tak naprawdę to on był pierwszy i miał taki wielki, wielki przebój w 2003 roku. No ale to taka muzyczna ciekawostka. Ja postanowiłem, że przypomnę wam dzisiaj Unwritten, czyli największy przebój Nataszy Bedingfield. To jest piosenka, która kojarzy się trochę z reklamą szamponu do włosów, bo to rzeczywiście 20 lat temu mocno się rozegrało. Więc zagrajmy Unwritten teraz, a ja za moment do was wrócę z Bittersweet Festival edycji drugiej, czyli Z.

Easy Does It, czyli Z, 11 minut i będzie 21, czyli Z na żywo prosto z Bittersweet Festiwalu. Tutaj nas znajdziecie. Ja już mówiłem wam, że festiwal to są przede wszystkim ludzie. Ludzie, którzy kochają muzykę, którzy nie są tutaj przez przypadek i ludzie, którzy nie często zbierali, żeby tutaj być. Przez długie miesiące swoje oszczędności przeznaczyli na karnety. Oczywiście są również słuchacze, czyli Z, bo mogliście te karnety wygrywać na antenie, więc słuchacze też mamy, słuchacze tutaj też mamy i też się z nimi spotykam regularnie. Jest to bardzo, bardzo miłe. Festiwal, który rządzi się swoimi prawami, bo tutaj się nie ocenia, tutaj się nie patrzy, czy ktoś jest ubrany w sweter, czy może jednak nie ma na sobie prawie niczego. No, tak właśnie to wygląda. Bittersweet Festival, druga edycja tego niezwykłego wydarzenia i edycja, która jest inna od tej pierwszej. Byłem rok temu w Poznaniu i powiem wam, że wtedy był to nieco bardziej kameralny festiwal. Myślę, że oni musieli zbudować w pewien sposób zaufanie do samej marki, żeby ludzie chcieli im zapłacić za to, żeby tutaj być i żeby po prostu korzystać ze wszystkiego, co oferuje to wydarzenie. W tym roku się to udało, festiwal jest wyprzedany, nie ma opcji kupienia biletów z legalnych źródeł oficjalnych. Oczywiście można odsprzedać swoje bilety, ale myślę, że kto już ma bilet, to chce się tutaj pojawić i rzeczywiście to tutaj widać. 40 tysięcy osób jest obecnie na festiwalu i wszyscy, tak podejrzewam, 30 tysięcy z tych ludzi zmierza właśnie pod główną scenę. Tam za 9 minut rozpocznie się koncert boskiego Robiego Williamsa. U nas teraz Fred Again z Best Madonną, Marea i We've Lost Dancing w Chili Z. We've lost.

0: was lost. The hugs with friends and people that we loved, all these things that we took for granted. We've lost dancing.
1: Reklama. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Do hymnu!
3: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
4: Anioły Bieszczadzkie, Bieszczadzkie Anioły.
5: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Po reklamie.

0: na letni chillout.
1: To jest Radio GZ. Nastaw się na letni chillout. Program specjalny prosto z festiwalowego studia Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
2: Program specjalny, antena specjalna, wszystko jest specjalne i muzyka dzisiejszej nocy też jest specjalna. Bittersweet Festival, edycja trzecia, powoli druga edycja. Trzecia to będzie w przyszłym roku. Druga edycja powoli zmierza ku końcowi, niestety. I już mówiłem, że to jest odcień jednak bittersweet w stronę bardziej bitter, że jest trochę gorzko, bo jednak czujemy, że no nieuchronnie zbliża się to do końca, ale jednak zanim się festiwal skończy, to jeszcze wiele festiwalowych emocji przed nami. Właśnie w tym momencie na głównej scenie swój koncert rozpoczyna Robbie Williams i nie mogę się doczekać, kiedy po programie tam pobiegnę, bo sprawdziłem w line-upie, że w setliście, że pod koniec zaśpiewa Phil i Angels, czyli największe swoje przeboje, więc sami rozumiecie, festiwale to jest bieganie, więc będę biegł w stronę głównej sceny. Natomiast o północy 30 dzisiaj wystąpi niezwykły zespół, zespół Faithless, i to jest muzyka nocy. Tak zawsze sobie słucham właśnie nocami. Oczywiście szczególnie dobrze brzmi to w noc piątkową albo sobotnią. Taki moment w nocy, kiedy miasto jeszcze nie śpi, ale już nic nie próbuje i są puste ulice, słuchawki na uszach i ten jeden rytm, który sprawia, że nagle wszystko zaczyna mieć sens. Zespół, który potrafił zrobić z klubowej muzyki coś znacznie większego, coś, co pozostawało w nas długo po wyjściu z klubu. Była insomnia o długiej, bezsennej nocy, było Gutty Said DJ o tym, że czasami muzyka naprawdę potrafi przejąć kontrolę. Było We Come One o byciu razem, choć przez kilka minut nie trzeba było niczego mówić. I Faithless to jest zespół, który doskonale brzmi nocą. Tak też będzie dzisiaj o północy 30, a właściwie jutro już Faithless wystąpią, więc nie może być inaczej. Tę godzinę zaczniemy właśnie od nich. The Man in You, czyli Z. Jakub Lachowicz. Polecam się jeszcze przez godzinę z Bittersweet Festivalu.

Addison Rae, czyli Z, Headphones On. Addison Rae, która również pojawiła się w tym roku na jednym z festiwali, więc jak najbardziej festiwalowo mam gramy w sobotni wieczór w Czyli Z. 14 minut po 21. Sezon letnich festiwali, bo oczywiście nieustannie nadajemy dla Was prosto z Bittersweet Festivalu w Poznaniu. Druga edycja trwa. To jest przepiękny okres, w którym tworzymy wspomnienia, przeżywamy koncerty wyczekiwanych zespołów i muzycznych idoli i śpiewamy, tańczymy, krzyczymy i doświadczamy muzyki w pełnym jej wymiarze. Czyli właśnie w towarzystwie świateł, fleszy, stroboskopów, transparentów, a do tego nosimy dumnie, skrupulatnie przygotowane outfity podczas tych chwil, które wypalą się później na kliszach, w cudzysłowie albo i nie, bo coraz częściej można na festiwalach spotkać właśnie tak zwane analogi. Na Bitterze, na Bittersweet Festival, na którym właśnie jesteśmy, również macie taką możliwość. Można wypożyczyć sobie aparaty analogowe, później robicie zdjęcia, przy wyjściu je wywołujecie, a później to już macie pamiątkę, nie kupując aparatu. Piękna sprawa, no ale to jest festiwal, który trochę gra na tak zwanej nostalgii. To rzeczywiście się tutaj odczuwa również w line-upie. Od 15 minut na głównej scenie gra Robbie Williams i z pewnych źródeł wiem, że właśnie wykonuje swoje Rock DJ, więc zazdroszczę tym, którzy pod sceną. Wy pewnie też, skoro słuchacie w radia, no to was tam nie ma. No ale takie życie, panie i panowie. Za rok sobie odbijemy. Mam nadzieję, że będziecie tutaj za rok. Tymczasem wracamy do kraju. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka, czyli wspólny projekt Zorza. Kaśka Sochacka w tym momencie na scenie w Szczecinie w Teatrze Letnim. Gra swój koncert, wróciła do zdrowia. Na Dawida jeszcze musimy poczekać, ale jesienią ma się ukazać cały album. Tymczasem ja wam zagram Boys, Boys, Boys, kiedyś Sabrina, a dzisiaj Dawid z Kaśką. Więc dobrej zabawy życzę przez najbliższe 3 minuty z Czyli Z.

Holly Humberstone w Chili Z, 27 minut po 21 sobotnią porą. Kiedy słuchacie teraz radio, to są gdzieś w Polsce, nawet wiem gdzie konkretnie, ludzie, którzy właśnie przemierzają kolejne festiwalowe szlaki. Ci ludzie są właśnie w Poznaniu na Bittersweet Festivalu, skąd do was mówię. Niewyspani, tkwią tutaj, a później dostają się na swoje ulubione koncerty, meldują się na przykład pod polami namiotowymi i przez kolejne dni, smażąc się w słońcu i to dosłownie, albo moknąc w deszczu, zaliczają kolejne koncerty swoich ulubionych artystów. W latach 80. XX wieku socjologowie już zaczęli badać zależność pomiędzy tymi największymi wydarzeniami kulturalnymi i turystyczną atrakcyjnością danego miasta czy też regionu. I ta festiwalowa turystyka wybuchła na początku lat 2000 i ta turystyka trwa do dzisiaj. Oczywiście w Polsce trochę później ona wybuchła, ale są też tacy, którzy mieli już wtedy w swoim festiwalowym CV doświadczenia zagraniczne, no bo przecież była już Coachella, było Glastonbury i tam się rzeczywiście jeździło. Tymczasem dzisiaj, i bardzo się cieszę z tego powodu, że możemy powiedzieć bez obciachu, i to żadnego obciachu, że Polska nie jest już przystankiem, który jest omijany przez te największe światowe gwiazdy, tylko rzeczywiście pojawiają się nie tylko, jak widać, w Warszawie, tylko również w Poznaniu. Na Bittersweet Festivalu od pół godziny trwa koncert Robiego Williamsa, tam tłum pod sceną śpiewa, właśnie otworzyłem drzwi do studia i słyszałem, że tam się dzieje, a poza tym widzę znad drzew w parku Cytadela jakieś lasery, więc no, tam na pewno jest ciepło, jakby było chłodno. Nie, jest upalnie. Pogoda się udała, idealnie, Bitter Festival trwa, Bittersweet Festival trwa, a teraz spojrzenie jeszcze rok wstecz. Wtedy na głównej scenie pojawiła się Nelly Furtado. Jestem bardzo, ale to bardzo szczęśliwy, że udało mi się być na tym koncercie, ponieważ chwilę później Nelly Furtado powiedziała, że przestaje koncertować ze względu na komentarze ludzi, którzy naśmiewali się z jej wagi, wyobraźcie sobie, co jest niedopuszczalne, bo Nelly Furtado wygląda świetnie, brzmi świetnie i zagrajmy teraz jej Manader, czyli duet z Timbalandem. Swoją drogą Timbaland też ostatnio pojawił się na jednym z festiwali w Łodzi i robił tylko i to poszło w internecie w tak zwany viral. Więc Nelly Furtado ode mnie teraz na żywo. Jesteśmy na Bittersweet Festival jeszcze przez pół godziny.

0: Mr. Know It All, Teddy Swims, pan wszechwiedzący w Chili Z. 17 minut i będzie 22. Bittersweet Festival z Poznania, na żywo oczywiście w Chili Z, bo największe festiwale są w Chili Z. Zresztą bilety na te festiwale również są w Chili Z, a festiwalowy sezon jeszcze się nie kończy, więc proszę nas słuchać, proszę obserwować, bo kto wie, co jeszcze dla Was przygotowaliśmy. Tymczasem ja lecę teraz biegnę na koncert Robiego Williamsa, na końcówkę. Mam nadzieję, że usłyszę jeszcze Philly Angels, a Was zostawiam w najlepszym muzycznym towarzystwie. Oczywiście my jesteśmy dalej na miejscu, nasza strefa działa do zakończenia Bittersweet Festivalu, czyli do trzeciej. Kto ma ochotę, to niech wpada. A kto nie jest na festiwalu, to mam nadzieję, że widzimy się za rok i słyszymy stąd właśnie. Tymczasem chciałbym podziękować, bo oczywiście taki festiwal to jest mnóstwo pracy i to jeszcze większej liczby osób, i to dosłownie. Po raz kolejny chciałbym odesłać Was na nasze profile w serwisach społecznościowych. Instagram, Facebook jest do Waszej wyłącznej dyspozycji. Tam nasze dwie julki biegały po festiwalowych szlakach i dalej biegać będą, bo festiwal jeszcze się nie kończy. Będą pokazywać Wam, co tutaj się dzieje, i powiem Wam, że ja to mam pracę taką, że siedzę w studiu, opowiadam Wam o tym, co się dzieje właśnie na poznańskiej Cytadeli, a tak naprawdę to julki nasze dwie biegają, robią kilometry w słońcu, w upale i pokazują Wam to wszystko, więc szapoba. Natomiast dziękuję również Oli Sarnowskiej, która cały ten projekt przygotowała w tym naszą piękną strefę. Dziękuję Dominice Kontarowicz za jej wcześniejszy program. Dziękuję Tomkowi Matlinkowiczowi, który jest w studiu w Warszawie na Żurawie i który pięknie tę audycję zrealizował. I dziękuję całemu zespołowi. Dziękuję Piotrkowi, dziękuję Tomkowi z wozu transmisyjnego. Świetna robota, drodzy Państwo. Dziękuję i zostawiam Was teraz z dźwiękami Charlie XCX i Lord. Lord, która otworzyła ten festiwal, pierwszego dnia zaśpiewała, to było w czwartek i ta piosenka też się pojawiła. Co prawda Charlie XCX się nie pojawiła, ale i tak było fajnie. Zostawiam Was w najlepszych muzycznych rękach Radio Chili Z. Słuchajcie, bawcie się najlepiej. Jakub Lachowicz, dziękuję. Dobrej nocy, dobrego wieczoru.
1: Bittersweet Festival w Chili Z.

want you to sing that little song.